Hej, vabi vas tež novi kik. Znano vam srpska hudžba jun spoščič zamože a nje mame srpskemu rozvozu vjezo dosť a nadosť. Helena Brezan-Hedušcina z Romanie ze skupinu Kontakt nám napríklad zaúži. Tole je Paul Hiebel, Mio titul Rika. A skupina Total spiewa Przepozdzenie. Znaczy Przepozdzenie, albo nic to nie możu posudzować na każdy pad. Pokaza časnik tu studiu 7 minčinu po 6. Nietko przepodam słowo brytyjskiej legendze Eltonej Johnny.

Josef Brezana, skupina Janka Hanka, spievajú vo Rosudach. Hoja kotre Rosude je naša hudžbná redakcia, tvorivá štojš nastupa srbskú hudžbu, džensnejšie cieči hodžinia. Za Jörka Weisselberga sú so Rosudžili, jachcu. Jemu przyzamknie są też Anna Bickingec. A tole je wieso Markus Moa od Luzy Schulzu na naszej Bubi. To po takim krótka przelatka, a dalej je też na dom serbscy. Tu je Susanne Klimschowa, sama po drogach, dziewicz, posedmich.

Ei show macht schienge strach, stopp budget rie. Sprauna lubas schwobach moje psche moje. So lut naras wamas bojnese.

Na połowanskie wiki do Wóżyska Centra we Wojorecach możecie się dżęca podać, kaj są u nie braju, ale też do Budyszina. Tu wotmie so dżęca popodniu cioch za so kafej w cioch, a to w Sapskim Muzeum. Referent je dr Robert Lorenz, wiedomostny sobudziowacza Sapskiego Instytuta. Dżęca punże w protyku Maja Wóżyca, która szukadza hija z leta 1902 posta, jestem jeden z najtleje eksistowacych a najwoblubowaniższych formatu ludowego nakładnictwa domowina Kofi Cioch Dżęca Sapskie Muzeum. Dale przeproszuję wokleczanskie dekanatne dusze pastorstwo za dzieci wszystkich szulorów od 1. do 6. letnika ze serbskich wosadów na zromane dzień pod hasłem Stark macht Tag. Tam tematizuję na dzieciace właśnie szedne sytuacje dzieci, tak zobychu one siebie wiadomie spuczyli. Zariadowania ze stajnie samsnym obsahom za dzieci budzie na strzelowacach terminach prynie sobotu 10. oktobra w Niedelczycach, potem dalsze w utoru 10. oktobra w Ralbicach, a poslene w sredu 14. oktobra w Radworiu. Stajnie od rana cybelki na dziewięć do popodnia cioch. Przyzewicz możecie swoje dzieci jeszcze hać do tutaj piatka. Nietko na zemie odmywają się tu a tam nazemskie wiki, tak na przykład też we Wazu. Za początek będzie piat wieczor z kinowym wieczorem, najpierw za dzieci, potem za dorosłych. Nazemskie wiki zapoczną się potem w sobotu do ponia 10, a niedzielu o 10 odmywa się tam tyś dzieciacy swiedzień. A w Budyskiej Mieszczanskiej Bibliotece poskieczają się k prynim nazemskim czapromikam wszelakie zajmowe wiece. Tun wotmiewa, albo te nazemskie czaporowe wiki wotmiewają się piatk od 10 do wieczora 6.

0: aber schnell so.
1: Magenta Lydia Sopina Skamenie.
2: Dobranje, ljubivši posłucharjo. Jako chrześcijanie wierimy, że woprawdzita spokojność w materialnym nie leży, ale w naszym poczału k Bohu. Husto kilamy k domu przeco wiacych cycz. Dola Jezus nas wuczy, że mamy dżakoni być. Gdy so na to dopominamy, żeś mamy, a Bożu lubość przypoznajemy, możemy spokojniejsi być. Spokojność woznamienia też Bożu wolu przyuzać, a dowieru do Bożego wiedzenia mieć. Je ważne wszednie dżakoność pokazać, a se małe wiesela żywienia ważyć, a zdzierzeć. Tak namakamy wiace mira a radosze w naszym wszednim dniu. Poladajmy tuż wiedomie na to, što je dobre, a dajme se od Božje ljubošče napilnič. Přeju vam žonovane džen polne spokojnošče.
1: Čensniše nabožne soho sme slyšeli od ljudje zopinje, skamineje, nadavku a zamovitosti radvorskeje vosade.

0: Zug ins Achtelfinale stand schon vorher fest. Das waren Nachrichten von MDR Sachsen. Aktuelle Informationen jederzeit auch auf mdr.de und in der MDR Sachsen App.
1: Serbski Ronsvos, Baš Reinči Buđak, a do dnja startuje s vami Matej Cish.
2: Agenca, njevita moj jenojš Blanka Funcina, a ja vas, mjenujte tež.
3: Dobar ranje, vitajte k nam da Serbski Ronsvos. Dobar ranje, ljubi ljudje.
2: Šulorio z Voklec, kiž pobehu čera tu pola nas na vopiče, a pospetahu sa tež pred mikrofonom dalše vurezki zmeju do novih doživinju lekcija za vas. Mnetko mam za vas jenički vopkane pokiju, po njezbožu, kotrež je sa čera večer stavo je B7 a 90 mjes Njedžichovom a Brietnu Michalkami najskere zaso votorjena, da biše hačto ranja zaurena, ale nieco jest tu w obkane pokiu z naszego systemu. Zubiu tu iż z to ukażam za to wieka, co jest za to swobodne. Hewak, żadne aczenia, żadne wyskacze, tu iż dobry jest buwa.
1: MDR Sachska, serbski rozwóz.
2: Cztery mięczyny powozmy się za im drugą godziną uczmnie z nowej dobu a nocnym hauronom.

Kai Schnutzne Hauron, da konja tisch Reporterreuer serbsko rozwosa za was Bauwužice. Naši Reporterreuer a Reporterki pobechu z Kameru na prapremiere Oratoria Rukotna Voda. Dale mamy za was našich Nostčach v obrazach tisch v obraze letušeho dňa votoreno pomnika z Pšiotuane, nimo serbsko domu, šako je tisch budeske studio MDR, nedželu svoje durie v opetuariam votorivo. A poladnjeme do Kamjenca, gdzie stwaria a wujwaja wotnietka autonomne cepeliny przy tamniejszym letaniszczu. To a jeszcze wiac namakacie na naszej stronie internecie w naszej app MDR Serbia Torunia. Tam też dość do dalszych poskitków za was mamy, kajś dzieciace wusowania, serbsku uczbu a podcast niedzielniejszych wusowaniu te nadjedziecie audiotece AAD Sounds. To szor, dziakowano rozwosowemu popfatki, bez wabienia a dalszych udałków.

0: Coraz serska rada w podstupimy gromadu stupiła, aż to wiecora su tam żywie dyskutirowali, szak ja jadna nuość przybytnych kradu zabierała, a w togo budu sy nie to ulicuaż, z mojego koleginu Stefanie Krautzholz. Witaj, Stefanie.
1: Witaj, Anja.
0: Stefanie, ty se cora digitalnie pedla była na pesyżeniu Bramborskiej Rady za następności Serbo. Dnione paret, jo ako przecy był dwójki, jo jadna tema dominirowała.
1: Jo, to jo było kublanie. Szak pokażo se, aż ceptaje szuzi filuju. Teke we Serbach opytuju, u dalszne personal wabisza kwalificiruwaś. To się nowa Lipska derila jako bomba do tej zgromadziny. Tam na uniwersycie nie było litoca startować dalej kubleński studium master dojnu sepszczyny. To było za tu nazwę zase planowane, tak jako każde drugie lito. Każde semestr nie startuje taki studium, toż było dogromady 4 lata bez nowego zachopka tego studiuma.
0: A co to za przełomio master dojnu sepszczyny?
1: To je studium kenč se usmerijo na ceptaju. Konkretnje venjo za ceptaju, kiterež južo uce na šuljah a majo vidpovedne propidojtikum za sobu. S takim mame nakencu nazgenitih ceptaju, kiterež dodatnje se kublaju za sepšinu ako fach. Predne ceptaje su v tom programje južo sobu cenili a mjastem uce.
0: Mame lidsbe, viele zajemco, viele interesente jo petrefionach vod togo. Rozsużenia.
1: Aż do nęta nie o to jasne. Smysę jako redakcja przeszali w Lipsku na uniwersycie, a teke podstupimy w Kubleńskim ministerstwie dla togo. Tam pak trzeba judlejszu chylu, aby nam wytygronili. Pojedalo jo se wytogo, aż na niemieni jadna paszona je była pydla w Choszobuskiej szule.
0: To groni aż dla filujucej kwalifikacji upa do uszczy wiecej serskiej ucby?
1: To je šiško groniš, vite grono by teke bylo špikulacija. Jasne pak jo, až mjastem v viele šulach neoselska ucpa, lic runoš by dejala se staš. Vystanjome zagronitam na stopach, nebužome tu vec popuščiš, a v přiducech dňach dalje rozpšaviš.
0: Neonažia až pen bužošem veci interesentov na zemje 2020 a 2020?
1: Nie, jasne, lec bużo se nentejšnym interesentam išči kšiš. Toga jo teke zvezane na jih živenske planovanje. V togo jo teke cora bylo to grono na selske raže. Škeda nastanjo za tu selsku ucpu. Škeda pak teke nastanjo za zajmce za ten studium. Kušči luž ma teke kublensku biografiju. Čahota jo, až ta se ovitlamjo a frustroščo. Drugi aspekt je, až vjetnictva tih šulu misu ulihovaš ceptaju v cvijogo žela za tošten študiju. Lic to bužo išči možno za dvima letoma, to njih ne bi.
0: Mižek, Štefani, za tošto razgrono se ve, nijo to jadnučka tema bila na corajšnjem preseženju Serbskeje rade. Mi pak bžome vas dalje informirovaš.

0: Na nowe udasche, naszego sarskiego tyżenika nowe casnikse zase jaselime. A przy telefonie mam linto szefredaktorku, to jo Katalin Poradzkoc. Dobry dzień, Katalin.
1: Na dobry dzień.
0: Ja wykaż, co my już przerażili, aż coś z kulturu zachopisz, żinca. Co to groni?
1: No ja, to groni, aż ten casnik jo zase pone kultury, a to związane z historią. Na przykład jedna ustajenca, która zwiezuje tej temie, kultura i historia, Josip Pietk w Serskim muzeum wytworzyła pod titlom Oblica ze zajżonego casa, jo tam jedna 70 czarno-białych foto ze zachopienka żywiesz na stego stolicia widzisz. A fotografirował jo je szotyski etnograf, umiełc a fotograf Dennis Galloway. A wenio pepł nikotary lieta w Dolnej Wóżyce okowo Kulowa, a jo tekde ze swojej kameru to siedne żywienie serskich ludzi zapepadną. Tak zmyżnio nam toż ta ustajenca w Serskim muzeum interesantne poglednienie do zachodności.
0: Interesantne poglednienie do zachodności. My dalej poglednijmy do przychoda, do nowego udasza Casnyka. Na co możemy się jeszcze jazdzić?
1: Ja nie to przyjrzymy z lit do przybytności. Lit runu, to nie to tak zachodność, ale na gut.
0: Znasz oboje.
1: A Piet Kwiatzor tak na tom niur, na którym się wytworzyła ta ustajenca. Ja się wytmiała tak gwona zgromażina domowiny. To miastem zawieszczy już zgonili. Aż Michael Apel, jo ten stary, a Runo Casne. Noe župan, naše župe, Dolna Wóżyca. A te druge teme, te je zgromażine, te zgonie, šo pla nas teke v Casniku.
0: A jubileje sme ga teke mili.
1: Zo to na guste pat, dvema jubilaroma učumne gratulirujome hršiku kulovatemu borstakoju. Krista Džumblina, jo jadna instytucja, což nastupa serske drastve, a jej widu w drastwach już uszej styrżaszcza lit pesrednio. Jadna z tego septembra jo wana swisiła swój 80. jubilej. A drugi jubilar jo lit żasetki dwójko pregował to serske żywienie ze swoją literaturą, to w czych rycach, jako żurnalist w Nowym Casniku, a w serskim radiowym, a telewizyjnym programie, każ teke na politickim pylu. Jomu żywiesz, żasę temu, burstakuju, teke od nas, naszej redakcji, uczornie gratulujemy. A to jo Juri Koch.
0: Przy telefonie jo była szefredaktorka naszego sarskiego tyżynika Nowy Casnik, to jo Katalin Poradzkoc. Uczobny rzek, Katalin, aż z czonem przerażili, na co myśmy się jasali w tym nowym udasiu.
1: No sobie rad się stało, a życzymy wam jeszcze redny tyżyn, aż na drugi raz.
0: Tyroności.

0: Mit Sestime Tentujin, Saruskigos Bisovashela, a Journalista, Akoyo Mirzorasui, Jivishasa, den Narodnejin, Grigor Klim, Topschauseo.
1: Juri Koch, jo, wiele liet jasit gijewau Saruskim Roskwasu. Nizeno ako Reporter, jo sebe jadno mietzinio, toteka ako Kommentator. Jogo panejelske Kommentare su obogashili drukica Saruski Programm, Kommentare su wielgin vesibna journalistiska forma, veni sebe wetbüschtujo Tomenien je auto. Autora, ale wenn ihr die Decke ubožíš k rozmyslovaniu k jadnej témie, ako je aktuálna, zaredováš a upokazáš drugú perspektívu, to je všetko taký komentár, ešte raz přiňaš, alebo uštievaš, ale je ten komentár, omením, ten môžeme také nento ešte gráš, dokuláš jo dali aktuálne jo z leta 2003, titel jo Garno abo dolnosherský smilmy jadn ľud.
2: Jo, to přašanje se přeci zase staja, jsme my jeden lud. Abo nebe, skere lipi bylo groniš, my jsme dva lužika. Lubi dva mavej, nižli jeden větši. Gaš ten větši, jo, pon ještě mavě dosť, až nám žož Nímcoju a Rusoju a Amerikanariju rozkvasť, co godla, co my se na kuždy pat lud jmenovaš, gaš jsme doch slidkoju, jano, jedna mava ludová kupka. Ale ważniejsze, nieżli cudzym gronisz, co my smy, jo za nas to przeszanie wielgin aktualne, rończkie żadne nowe. Nikotary stolesza, jo jużo tak, aż te górne glidają na dolnych, z takiem na tych wokoło miasta Chosibuza, Wytkorejce, Miniece, aż o dowojce jo szopiczku chudsze, a mniejsze, a ryńsze, a co ja wiem, kak ściślimsze. A przy nich gorice jo szolepsze. Tam są wiec serskich ludzi, a te mogą skoro się serski, a tyki ich żysi, a tak dalej. Tak to jo było prytko wiec, a 100 lat, a tak to żyńc tyki ści jo. A w naszym czasu jo ści k tomu přišlo, až nikotare luže při nás su sebe dugo vystajili, my odovojci jsme vende a te tam, te katolske su te zorbe. A nintjo ten kaos skoro totálne. A Nímci jano ešte tu gohu viju. Nint nejsme my v Európe ten menší lužik, ale také ešte vetnučí ten nejvěc rozdrobione. A kak dejme cuzemu rozkvasť, co z nami jo popšalom los? My ga by mogli se k tomu, šomu usmiaš, nie by lic zatem sejdziewa politika. My musimy widzieć, aż politika, aby nie powiedał o politikariach, aż politika przecej niejadność, a zwad użyjo, aby tomu drugiemu szkodziewa. A Serby su liec te wokoło Budyżyna, abo te wokoło Chosibuza, liec su katolskie, abo ewangelskie, abo niewieriece, vše su wet tyje politiske uszyny wetwisne. Wysym nie pon, każ trebamy za naszo kulturne a narodne żywienie tyke pieniądze. Tam możesz sobie 100% wiesty byś, aż wiesty ludzie w tych ministerialnych uszynach są jasowe, gaż te Serby sem jasobu we włosach mają. Tam raska nejnotne ten stary romski princip divide et impera, to groni żyl a knież. Ten jeden Serb gatomu drugiemu kosu zaszyju powiesyją. Co my mienamy na germanizację, my ga jej pusie sami rubamy. Kano som podla byl, ako su se ževašerje tije domovine z Budyšina a z Chosibuza zmakali a vo gornej a dolnej Vužice pojedali. Tam nej ten vet dovojce na togo vet Gorice mienal a naopaki, ale tam su še gromaže oblutovali až naše nučikone reforme, na kotarež nient južo uši 12 let ževame nej su do prítka přišli. Tam nej nam žeden Nímc a žeden minister zadaral, jano my sami. To je jinak tak, gaž ten stary muž na svoje slie stupa a se pogoršujo, až do prytka nepřižo.
0: Jo, k tomu pasujo dere z biokupky Berlínska droha. Venigronje, ja neviem, a to je také tite spiva.

0: kuchitsynia.
1: Sześć adwarzaszcza lit stara jabet zinsajnego nuakoic Zuzanne wet psiaszelko psiaszelo towaristwa niepelic dwar ronem dostaniosza lube pestrowenia westańsza strowa amisza jasowe bostaku swiżin za was smy bostaku sztucku we waszej serskiej slipiańskiej narece upytali.

0: Nasze bubaki są zase pilnie żywali na nowym aktualnym morzyńskim magazynie. A widzę ja tak daleko, a co mają predk, to wie bubak moderator Jakob Prydychkeit.
1: A co je nowego? Bubak!
2: Hej ho, a witaj się przy bubaku w septembrie. Ja som Jakob Prydychkeit, a za wyczejsze ustiewanie som se zase Larisa Kabelscholz ako pomoc obstarał. Przeto na was czeka zase cała kopica temu. Ako predne powiedzie jo Karolin Kühnholz, a wena jo se zaberała ze aktualnymi muzykowymi trendami na social media. Pomaga krotki TikTok-hype popszałym umiercam, abo jo to jano krotke okognusze fame a zajmowanosci. Karo jo siebie cało dokretnie oglądała, jak se ustatkują trendy na muzykowy szmek młodych ludzi. Jej usłyski słyszysz o wicze w bubłaku. Mimo tego słyszymy w programie Kuhn Bruninger. Wyn jo był na Sapsop Festiwalu we Wariecach. To jo se lieto za pytmotom krotko a słodko wytmiło. Tam jo dożywił wszakich serskich umierców, a jo przyszedł pytom teke do rozgrona. Urysk niektórych takich rozgronów słyszysz o wicze. Na sledku sme Larisa a ja hyści kopicu zapszymujących terminu a eventu za was upytały. Byt partiju a zwejżenia w botach przez żywadłowe grasza aż k nowej muzyce. Zakuszty go jo nieco pytla. Ja, to szykno wicze w bubaku. Pytakiem zaszajtuj się.

0: Wczoraj serska rada w podstupimie gromadu stupiła, aż to wiecora su tam żywie dyskutirowali, szak ja jadna nuość przybytnych kradu zabierała, a w togo budu su nintą ulicu aż z mojo koliginu Stefanie Krautzowitz. Witaj, Stefanie.
1: Witaj, Anja.
0: Stefanie, ty se cora digitalnie pedla była na pesyżeniu Bramborskiej Rady za następności Serbo. Dnione paret, jo ako przecy był dwójki, jo jadna tema dominirowała.
1: Jo, to jo było kublanie. Szak pokażo se, aż ceptaje szuzi filuju. Tek w Serbach opytuju, u dalszne personal wabisza kwalificiruwasz. To się nuwaś Lipska derira ako bomba do teje zgromadziny. Tam na uniwersyjsze niebużo lito zaštatuwaś dalekublański studium master dojnosepszczyny. To je bylo za tu nazimu zase planowane, tak ako kużde drugie lito. Kużde semester nieštatuju taki studium, toż bużo dogromady 4 lita bez nowego zachopka tego studiuma.
0: A co to zapšałem jo, master dojnosepszczyny?
1: To je studium kenč se usmerio na ceptaju. Konkretnje venjo za ceptaju, kiterish južo uce na šuljach a maju vidpovedne propidojtigum za sobu. S takim mame nakencu nazgenitych ceptaju, kiterish dodatnje se kublaju za sepšinu ako fach. Predne ceptaje su v tom programje južo sobu cenili a mjastem uce.
0: Mame lidsbe, viele zajmco, viele interesente jo petrefionach vod togo. Rozsużenia.
1: Aż do nęta nie to jasne. Smysę ako redakcja przeszali w Lipsku na uniwersycie, a teke podstupimy w Kublańskim ministerstwie dla togo. Tam pak trzeba judlejszu chylu, aby nam wytygronili. Pojedalo jo se wytogo, aż na niemieni jadna paszona jo byla pydla w Choszobuskiej szule.
0: To groni aż dla filujucej kwalifikacji upada uszczy wiecej serskie ucpy.
1: To je šiško groniš, vite grono by teke bylo špikulacija. Jasne pak jo, až mjastem v viele šulach nio selska ucpa, lic runoš by dejala se staš. Vystanjome zagroni tam na stopach, nebužome tu vec popuščiš, a v přiducich dňach dali rozpšaviš.
0: Nio nažija, až pen bužoš veci interesentov na zemje 2020 a 2020?
1: Nio jasne lic bužo se nentejšnim interesentam išči kšiš. Toga jo teke zvezane na jih živenske planovanje. V togo jo teke cora bylo to grono na selske raže. Škeda nastanjo za tu selsku ucpu. Škeda pak teke nastanjo za zajmce za ten studium. Kušči luž ma teke kublajnsku biografiju. Čahota jo až ta se ovitlamjo a frustroščo. Drugi aspekt je, až vjetnictva tih šulu misu ulihovaš ceptaju vid svejogo žila za tošten študium. Lic to bužo išči možno za dvima letoma, to njih ne bi.
0: Mi žek, Štefani, za tošto razgrono se ve nijo to jadnučka tema bila na corajšnjem preseženju Serbskeje rade. Mi pak bžome vas dali informirovaš.

0: Jens Martins Berko, Zaimojosi Južo Vetemavojko, Zapširo du, jo Vesrešnie Vetros, Aljubu, jo Veni Pšepevaš, alle Vincesabera teke se serskimi minjami rostlino. Pšed letami jo samo udal svonik rostlinovih agribovih minjo, kaž jomu dovoljo cas uperajo se k serskim vesanarjem ih napšašujo, s čo Južo vici razu svišali, ako jo ogledal dochose Maria Idikowska Winklerowa jo zała piła z mikrofonem wodcom jo se ten raz rozganiał z halba szojc Irenu.
1: To jest i nieco oblubowanego. To masz o teke łonicka?
2: Jo, jaglowina. Hrza kraut.
3: No jo to pszała jaglowina?
1: Nie.
2: To jest zele.
1: To jest zele. Da jo szakę jaglowinowe zelte nicka, da jo teke drugie kęż mają taki klosk, ja.
3: A to si znala?
2: Jo.
1: Ja, kaž to máš na roli, pen môžeš sa užikovať. To je ono. Znáš topen?
2: To je bald inak delia, ale delia nie jo.
1: Nie jo, delia, nie.
3: To také nevenia?
2: Nie.
1: A my groni tomu voľšenik. Veľša?
3: Veľšenik?
1: Veľšenik, pšavie.
3: Veľša?
2: Ale to nie rozčo pri nás. To nie som ešte videla.
1: Ne? Pši Malksa, ale kak daleko je Malksa pšec? 2 kilometra? Ta Malksa? Jo, nicka.
2: Kaž ma sme pri Malkse byli, ryby lapali, pene sme my na to zelje gledali, my sme gledali, veľa rybov tam budú.
1: Nemáš ho biela kopšiva?
2: Jo, možno. Te lopena bald ugledajú ena kopšiva, ale to nepali.
1: A ty znáš takéto my kopšiva, nic jo. Veľké linijajce, nie sú to kopšiva?
2: Kopšiva a linijajce, to je všetko jadno.
3: Dere až to nepali.
1: Na nie? To je něco, to kvíšo v maju.
2: Ugleda jinak carnice, ale to nejo.
3: Dajú
2: te like zelia, ak my neznajú my nic.
3: Na ja, kažšo by byli ve goli, abo na úcepe, s čím mili něco druge cíni. Gledaj.
1: To kvíšo tak.
2: Aha.
1: Máš o to teko?
2: Ne. To bald jinak vergiss maj nicht, nic.
1: Šavie, a ja. Nic ve vože, u nás na dvere, na úce teke.
2: To nerozče při nás.
1: Ne. A to je to zele, že som tebe gronil, to Berkova sú tomu gronili upacmac. Upacová macocha. Macoška. No a to samské bavre, kak tie matušky majú. A nie, když je, kak groniš ty za tie dalie, kak ja to ochoze u vás. Sú to Eregine, alebo Georgine?
2: Regine.
3: Regine.
1: Regine.
2: Regine.
3: Nic Eregine.
1: Georgine, Eregine, Eregine, všechno dajú.
3: Ale vy groniš ho?
2: Regine.
1: Z čo to také brali za vapani kokota, za te girlande?
2: Jo, to sa chrži pen te kone o, víte.
3: Vink.
2: Tak vink, jo. A pen, jo.
1: Girlande za te vrota, nicka.
2: Na te girlandach, jo.
3: Regine.
2: Jo.
0: Jagvovina nie o nic dobrego dopomina na jagwa, ale na roli jo ploga. Znajoš w teke biwe kopsiwe, tam nie trebaš o mieszczach, aż se wesmališo, każ teke w wieszczo. Nieco zajemnego w zelach, by Jens Martin zawieszcze rad wam oglidał, więc się szykno zapisujo, aż nie by se zabyło.

rane som z domu, tam był joredny świat. Widział moru som żonu, żoty modry kwiet. Był jolie smakał jutam, był wej gromaże smej.

z tobą ja chyżim, ja ten świat lubię niet. W zimskim raju ja brożim, żółty mody kwiet.

0: RBB Srpski program Povijesti.
1: Kto bužo zastupovaš Sesku Radu ve džiri Mitamine Vitkojc? Ve prevozu budu pšepedaš dom za ognjovu oberu a dobre gribove leto. Ku tima dalšim temam, nen to veci ve povijesčach ujo Gregor Klim dobružin. Kušte druge leto pesčio Bramborska nikomu Mitamine Vitkojc, kotoriš jose kradu zasajžoval za Sersku Ritz. V tej džiri toga myta je teke cvong Bramborske Serske rade, ten raz Mito Nowak, to je rada cora na svojom pesežinju znate ceniva. Z 2500 euro dotirovane myto pvaši ako nejúše uznamenjenje za serske upaša ve Bramborske. Prijeden raz mogu teke jednotlive zapetaš naraženja za myto. Do tych miejscu jen dostali witajżiszonia Mato Rizo, rycewietnik Manfred Starosta, piesnikari Bernd Pitkunings a widomnostnica Martina Norbergowa. Statna sekretarka dr. Friedrike Hase wet Bramborskiego Ministerstwa za Strobotu a Socialnego jo nowy zwąg za wośpowie rade za wośpie za serski lud. Wena jo se cora predkstajewa Bramborskie serskie raże. Benotren westfalskie narożona Hase żywa wetjewisza se tych lit we Bramborskiej polityce je zastupnik we za wośpowie raże jo Michael Brentrup wet wiedomnostnego ministerstwa z tym jo rada za Sieponie obsażona za wośpowa rada obstoj ze serskich zastupników a zastupników krajowu, zwiska a komuno wena rozsuzi o wetom kak orduj peneze serskije za vožbe zasažovane. Prevoz ma novu halu za ognjovu oberu, ten dom jo za tamne gasenske jezdži dva. Sledne živa su se docenili, ten pječk budu jen svetosnje pšepodaš kamaradkam a kamaradam ši sportnišču. Dvije leši jo novotvari trawa, negašne skoro 120 let star dom njejo vedpovedoval vici aktualnem petrebam ognjoveje obere, to njejo išči konc, tych twarskich żywo wejse prewoz bużo skoro zachopisz twarzysz nowy wejsny dom, a to teke przy sportniszczu. We botach a gelach nento derje namakajesz gribe. Wes recht septembra mörzo gronisz gribowe eksperta Lutz Helbich aż jo dobre gribowe leto. Mimo kradu suchych leszajskich miasecu i to se tola dosć napadało groni Helbich. Wesebnie tam żoś jo mokše a nakšomie gelo gribe rostu. Przyberajuca suchota pak jim to obszyżujo. Każ luže du do gribo deje se przece predgledaš przy nieznatych drużynach. Bramborski zvisk gribovih ekspertov obraduje teke internetše ših bergarjo při pšašanjach. Kronka ochranojskeje bratšojskeje vesade převežijo serske kšesčane přes cele leto. Ve ludovem nakladnistve domovina jo njento ujšvo tradicijske udaše s kronkami na kušt žen za leto 2007 a 2006. Ako nove kronko leta, jo ubrava ekumenijska živova kupka, citat z Biblije, nebej se, ja som s tobu, nie tešni se, všeto ja som tvoj bok. Sestajo jo knjigva Hartmut Leibner, več njenta su nakladnistve a kulturne informacije lotka napšenja. Miłe wietro nas żynca jeszcze przeważyło przez dzień maksymalnie 2,2 grado, a przez pemrocone niebio syka tola ho a tam słońca pokażo. Ale szam nam rokowa fronta jo już oduce żynca wetpodnia siegnio wetpedwiacora przez cełą dolną łużycu a przynia so deszcz. Z takim myślisz o na parasol albo jaku, a wet togo smyga rono pejedali griby rostu gasio mokše, znasz namakajosio jużo wicze, net wiece gribu geli, wicze a aż do końca tyżynia dalej temperatura około 20 grado, ulit do geles zawieszczy pan upłasio.

0: Na nowe Udasche, naschogo sarskiego, tyschenika nowe casnikse zase jaselime. Abschied telefonium am ninter Chefredaktorku, tojo Katalin Poratzkreuz. Dobre dzień, Katalin.
1: Na dobre dzień.
0: Ja wykaż, co my już al przerażili, aż coszo z kulturu zachopisz, dzińca. Co to groni?
1: No ja, to groni, aż ten casnik jo zase pone kulturę, a to związane z historią. Na przykład jedna ustajenca, która zwiezuje tej temie, kultura i historia, Josip Pietk w Serskim muzeum wytworzyła pod titlem Oblica ze zajżonego casa, jo tam jedna 70 czarno-białych foto ze zachopienka żywiesz na tego stolicia widzisz. A fotografował jo je szotyski etnograf, umiełc, a fotograf Dennis Galloway. A wenio pebył nikotary lieta w Dolnej Wóźice okowo Kulowa, a jo tekde ze swojej kameru to siedne żywienie serskich ludzi zapepadną. Tak zmyżnio nam toż ta ustajenca w Serskim muzeum interesantne poglednienie do zachodności.
0: Interesantne poglednienie do zachodności. My dalej poglednijmy do przychoda, do nowego Udasza Casnika. Na co możemy się jeszcze jazdzić?
1: Ja nie to przyjrzymy z lid do przybytności. Lid z runusz to nie to tak zachodność, ale na gut.
0: Znasz oboje.
1: A Piet Kwiatso tak na tom niur, na którym se wytworzyła ta ustajenca, jo se wytmiała tak gwona zgromażina domowiny, to miastem zawieszczy już zgonili, aż Michael Apel, jo ten stary, a runu casne. Noe župan, naše župe, Dolna Wóźica, a te druge teme, te je zgromažine, te zgonje šopla nas teke v casniku.
0: A jubileje sme ga teke mili.
1: Se to na gušte pat, dvema jubilaroma učumne gratulirujome hršiku kulovatemu borstakoju. Krista Džumblina, jo jadna institucja, což nastupa serske drastve, a jej widu v drastvach južo uše 40 let pesrednio. Jadna z tego septembra jo vana svišiła svoj 80. jubilej. A drugi jubilar jo let žasetki dvojko pregoval to serske živenje ze svojeju literaturu, to v čich rycach, ako žurnalist v novom casniku a serskim radiovem a televizijnim programje, kaž teke na politiskim pylu. Kjomu živieš žasetemu burstakoju teke od nas, našej redakcie, učobne gratulirujeme. A to jo Juri Koch.
0: Przy telefonie jo była szefredaktorka naszego sarskiego tyżynika Nowy Casnik, to jo Katalin Poratzkreuz. Uczobny rzek, Katalin, aż z czonem przerażili, na co myśmy się jasaliś w tym nowym Udasiu.
1: No, sobie rad się stało, a życzymy wam hyści redny tyżyn, aż na drugi raz.
0: Tyro nas czyje.

0: Mit Sestime Tentujin, Saruskigo Spisovacella, a Journalista, Akoyo Mirzorasui, Jivishasa, den Narodnejin, Grigor Klim, Topschauseo.
1: Juri Koch, ja, Wiele Lietschasit, Gijewau, Saruskim Roskwasu. Nizeno, Ako Reporter, ja, Sebia Jadno, Mirzinio, Toteka, Ako Kommentator. Jogo Panejelske Kommentare, so Obogashili, Drukica, Saruski Programm, Kommentare, so Wiegin, Vesibna, Journalistiska Forma, wenn ich Sevier, Wettbüstio, Tominien, ja, autora, ale wenn ich deje teke ubožiš k rozmyslovanju kjadnej temje, ako jo aktualna, zaredovaš a upokazaš drugu perspektivu, to je šeško taki komentar, išči raz pšinjas, šaba uščevaš, ale ten komentar omenim, ten mežeme teke nento išči graš, dokulaš jo dali aktualne jo z leta 2003, titel jo Garno aber dolnosherski smilme jaden lud.
2: Jo, to pšašanje se pšetci zase staja, smy my jaden lud, abo niebe skere lipje było groniš, my smy dva lužika. Lubej dva małej, nižli jaden wieče, gaš ten wieče, jo pon išči małe dosť, až nam žož Nimcoju a Rusoju a Amerikanariju rozkvasť, co godla, co my se na kuždy pat lud mienovaš, gaš smy doch sliedkoju, jano, jadna mała ludova kupka. Ale ważniejsze, nieżli cudzym gorniż, co my smy, jo za nas to przeszanie wielgin aktualne, rończkie żadne nowe. Nikotary stoliesza, jo już o tak, aż te gorny glidają na dolnych, z takiem na tych wokoło miasta Hoshibuza, Wytkorejce, Miniece, aż o dowojce jo szopićku chudcie, a mniejsze, a ryńcie, a co ja wiem, kak ściślimsie. A przy nich gorycy jo szoliepsie. Tam są wiec serskich ludzi, a te mogą skoro się serski, a tyki ich zisi, a tak dalej. Tak to jo było prytko wiec, a kundat liet, a tak to żyńc tyki ścijo. A w naszym czasu jo ści k tomu przyszło, aż niektóre ludzie przy nas su siebie długo wystajili, my odowojcy smy wędy, a te tam, te katolskie, su te zorby. A nie ten chaos skoro totalny. A Niemcy jano jeszcze tu głowu wiju. Nient nie smy my w Europie ten mniejszy ludzik, ale takie jeszcze wetnuci ten najwiec rozdrobiony. A jak dejmy cudzemu rozkwaść, co z nami jo poprzałem los? My ga by mogli se k tomu szomu usmiać, nie by lic zatem sejdziewa polityka. My musimy widzieć, aż polityka, aby nie powiedział o politykariach, aż polityka przecej niejadność, a zwad użyjo, aby tomu drugiemu szkodziewa. A Serby su liec te wokoło Budyżyna, albo te wokoło Hoshibuza, liec su katolskie, albo ewangelskie, albo niewieriece, wsze su wet tyje polityskie uszyny wetwisne. Wysy mnie pon, każ trebamy za naszo kulturne a narodne żywienie tyke pieniądze. Tam możesz sobie 100% wiesty byś, aż wiesty ludzie w tych ministerialnych uszynach są jasowe, gaż te Serby se miasobu we włosach mają. Tam raska nejnotne ten stary romski princip divide et impera, to groni żyl a knież. Ten jeden Serb gatomu drugiemu kosu zaszyju powiesyją. Co my mienamy na germanizację, my ga jej pusie sami rubamy. Kano som podla był, ako su se ževašerje tije domovine z Budyšina a z Hoshibuza zmakali a vo gornej a dolnej Vužice pojedali. Tam nej ten vet dovojce na togo vet Gorice mienal a naopaki, ale tam su še gromaže oblutovali až naše nučikone reforme, na kotarež nient južo uši 12 let ževame nej su do prítka prišli. Tam nej nam žeden Nímc a žeden minister zadaral, jano my sami. To jo jinak tak, gaž ten stary muž na svoje slie stupa a se pogoršujo, až do prytka ne přižo.
0: Jo, k tomu pasujo dere z biokupky Berlinska droha. Venigronje, ja nie wiem, a to jo teke tite spiva.

0: Kuzycynia.
1: Sześć adwarzaszcza lit stara jabet zinsajnego nuakoic Zuzanne wird przyjaszelko przyjaszelo towaristwa niepelic dwar ronem dostaniosza lube pestrowienia. Wystańsza strowa amisza jasowe bostako swiżin za was smy bostako sztucku we waszej serskiej slipiańskiej narece upytali.

Ja, to był nasz aktualny magazyn z narzędziem, aż się wam spodobał, aż się dary informowane, aż my mogli was rozjaśnić. Każ nic, pan piszczo nam mejku, aby zazwyczą. My jesteśmy narzędzie, pan westaniomy Janoszci usiej wam redne rzędzice, że ja jestem Ania Koroj-Czwarcowa. Mejsza se dary.